sikunjalo ngabangena sekwathi ukwaphinda kanjalo lapha emgundlovu lapha namaphethelo kwivukwa manje kwivukwa manje kwivukwa manje kwivukwa manje ayibo bakithi abavuke bonke abantu basemgundlovu lapha namaphethelo ingani.

Akekho ozothi akazwanga sikhona iSouth Africa yonke nasemazweni angaphandle singumgungundlovu 107.6 FM sikhona kwifrequency sikhona kwiapp